zapadnie wieczór, Bóg przyzwonił, dzwona dzwonila. Przed cyrką świętok, blaża ty si, duszo stajala. I nekim starym szalom kosu si malo pokryla. Da je nebi neka pahulja, valjda smočila.